Jungere jako diplomě a bajstěngra artsko ka putojtěndenika. Jungere jako 88.9 FM.